Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

0: Za chwilę w Radiu Fjorda. Serwis informacyjny w języku.
1: Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

sprzedałem osła i kaktusy. I chaty w Pueblo nie mam już. Sprzedajną szmatę dziś uduszę, a Pedro w plecach znajdzie nóż. Sprzedajną szmatę.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

0: kobieta.
1: Z nim też randka nieraz jej się później zdarzy.
0: Maciej jagną chustką darzy i sześć łukiej zapisuje.
1: Antka, który protestuje razem z Hanką, czyli ślubną, eksmituje zaś na gumno.
0: No a potem już wieś lipce raczy swoim weseliskiem.
1: Chociaż feta to niezwykła nie dla wszystkich, bo na przykład Kuba Socha obciął sobie nogę w stajni.

0: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.
1: Wieczorem sam przed telewizorem, trzymasz nogi na stole, matka się drze.

żeby ci nie było smutno, rodaku, który bawisz nad polskim pięknym morzem. Teraz będzie refren dla ciebie.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda, Fiorda, Fiorda, Fiorda, Fiorda.
1: Minęła 21:30.
2: From Feature Story News in the UK, I'm John Beaver. Chinese President Xi Jinping is arriving in Washington for a three-day state visit. It comes as a tariff truce between the two nations is due to expire next month. A deal between the US, Denmark and Greenland has given Washington greater military access to the island, but analysts are sceptical about how much is going to change. And the UK has confirmed it will review a deal to hand sovereignty of the strategically important Chagos Islands in the Indian Ocean to Mauritius, following US criticism of the decision.

się warg. Jesteś mądrą i piękną kobietą, więc po co, czy ten ślepiec jest dziś tego wart? Tak bałem się stracić plamiących

0: za chwilę w Radiu Fjorda. Serwis informacyjny w języku ukraińskim.
1: Wiesz, za co zadajesz ból? Okrutnie tak, jak wyrwać mam stąd.

topić w barwny tłum. I choć może się wydaje, że bez celu podróż ma, w drodze milczków w jednym